0: Adio, adio, madam.
1: Evo, bravo, pa ti je ratal, to je to. Bravo, evo, greš na pivo in svetje in to s party vlakom, kaj pa to?
0: Super, super.